to pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

presently

our history to end like the movie.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

Up there!

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

Dziękuję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grupa Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, w Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych. Organizacja składała się z komitetu sterującego złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwach, z których pochodzą członkowie komitetu i spotkanie w danym państwie jest w całości finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat.

Gdy życie zbyt boli, oczy szklą się łzami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami, najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami, najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supyleńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supyleńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż supyleńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, supyleńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jaki jest najlepszy wskaźnik jakości życia? Najczęściej używanym miernikiem jakości życia w danym kraju jest wysokość PKB per capita. Wskaźnik ten pozwala stworzyć ogólny ranking państw, ale nie mówi wszystkiego o życiu w danym kraju. Przykładowo, PKB może rosnąć pomimo tego, że w kraju nasila się przemoc i rosną wydatki na pilnowanie porządku publicznego. Alternatywnym miernikiem jakości życia stosowanym od 1990 roku jest tzw. wskaźnik rozwoju społecznego. Uwzględnia oczekiwaną długość życia w momencie narodzin, osiągnięcie edukacyjne, a także wysokość dochodu narodowego brutto per capita. Václav Smil proponuje jednak spojrzeć na inny wskaźnik, współczynnik umieralności niemowląt, czyli liczbę zgonów niemowląt w ciągu pierwszego roku życia na 1000 urodzeń żywych. Jak przeczytamy w książce Liczby nie kłamią, śmiertelność niemowląt jest tak istotnym wyznacznikiem poziomu życia w danym kraju, ponieważ osiągnięcie niskiej liczby zgonów nie jest możliwe bez spełnienia szeregu warunków kluczowych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, dobrego ogólnego poziomu opieki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania matek i dzieci, odpowiednich warunków mieszkaniowych i sanitarnych. Aby warunki te mogły zaistnieć, konieczne jest adekwatne finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, właściwa infrastruktura, jak również odpowiednio wysokie dochody mieszkańców danego państwa. Wystarczy spojrzeć na to, że w 1850 roku w Europie Zachodniej i Stanach współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 200 do 300 na 1000 urodzeń żywych, a 100 lat później na Zachodzie współczynnik ten kształtował się już na poziomie od 35 do 65.

że ja nie mogę przejść. A ja mu mówię, idę tylko na przystanek autobusowy. Ale on powiedział, że takie jest zarządzenie. Na przystanku autobusowym nie wolno stać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Reglamentacja towarów PRL była odpowiedzią na chroniczne niedobory towarów konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. System ten polegał na ograniczaniu dostępu do niektórych produktów poprzez wprowadzenie kartek, bonów lub talonów, które uprawniały do zakupu określonych ilości towarów. Reglamentacja obejmowała szeroki zakres produktów od żywności po odzież i paliwo i była charakterystycznym elementem życia codziennego w PRL-u. Braki papieru toaletowego były jednym z najbardziej dotkliwych i symbolicznych przykładów niedoborów towarowych. Kolejki po papier toaletowy mogły trwać nawet kilka dni. Ogólnie kolejki sklepowe stały się jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji społecznych w PRL-u, nazywane czasami ogonkami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Na początku tego roku do 36-letniej Jackie Waduro zgłosiła się policja, która połączyła jej profil z serwisu do sprawdzania DNA ze sprawą morderstwa sprzed lat. W 1986 pewna kobieta została zastrzelona, a jej ciało porzucono przy drodze. Nikt nie zgłosił zaginięcia i nie została zidentyfikowana. Policja twierdziła, że Jackie mogła być jej odległym członkiem rodziny. I faktycznie okazało się, że była to jej kuzynka drugiego lub trzeciego stopnia. Jej rodzina niestety nie wiedziała, kim mogła być tajemnicza kobieta. Bardzo możliwe, że była nieślubnym dzieckiem jej pradziadka od strony matki. Rodzina zdecydowała, że postawi jej nagrobek, gdy tylko uda się ustalić jej tożsamość.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki, w cyklicznym programie Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Czyli według mnie. Nie każdemu się muszą podobać moje wybory. Grunt, że się podobają mnie. I tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie będziecie słuchać złych płyt. Dziś postanowiłem przedstawić wam płytę zespołu Cool Kids of Death.

zatytułowaną Cool Kids of Death. To debiutancki album tej grupy, wydany przez CC Records w roku 2002. Nie każdy zespół rozpoczyna swoją karierę od manifestu wydrukowanego w Gazecie Wyborczej. Nie każdy też z miejsca zostaje okrzyknięty głosem pokolenia. W ogóle nie ma wielu takich zespołów jak Cool Kids of Death. Choć pewnie świat byłby wtedy o wiele lepszym miejscem. Pojawili się w doskonałym momencie, by zrobić trochę bałaganu na śmierdzącym plastikiem rynku muzycznym. W końcu nagrali płytę, jedyną płytę 2002 roku, w której swoich palców nie maczał Goran Bregović. Tak miał ogłosić hasło promujące album, ale w końcu wylądowali w jednym labelu z muzykiem legendarnego Bielodugmy. Mieli świetne utwory i pomysł na siebie, a to już połowa drogi, by odnieść sukces w tej branży. Mieli własne brzmienie, nikogo nie naśladowali. Byli przeciwko wszystkiemu, co znamy dzisiaj jako muzyka popularna. Aż trudno uwierzyć, że cała płyta powstawała w warunkach domowych. Na starym komputerze z jakimś prymitywnym programem do tworzenia muzyki. Wykorzystując najprostsze środki przez brak wielkich funduszy. W ten sposób powstało 15 utworów, z czego co drugi to większy klasyk. Butelki z benzyną i kamienie, Generacja Nic, Uważaj, były dużymi radiowymi przebojami w swoim czasie. Poza tym klipy Cool Kids of Death pokazywały Polska Viva i MTV. Dziś najchętniej wracam do tych mniej ogranych rzeczy, jak Specjalnie dla TV, 20 kilka lat, czy Kręcimy się w kółko, choć tak naprawdę cała płyta utrzymuje repeat value. Właściwie nie ma tu słabszych momentów. A czy była to tylko ściema dla korzyści materialnych? Nie bardzo mnie to dziś interesuje. Materiał z tej płyty dał możliwość przeżycia kilku fajnych momentów. Za te wspomnienia, między innymi koncert na Openerze, będę im dozgonnie wdzięczny. Kilka szczegółów na temat tej płyty. Materiał został w większości zarejestrowany i zremiksowany, jak już mówiłem, w domowych warunkach. Wykorzystano komputer PC z procesorem Pentium 3 800 MHz, wyposażony w kartę dźwiękową Sound Blaster Live i monitory studyjne Tinoy Reveal oraz oprogramowanie Cubase. Utwory zawierające większą liczbę ścieżek gitarowych zostały zmiksowane w studio przez Sebastiana Witkowskiego. Za stronę produkcyjną albumu odpowiadał Marcin Kowalski, Kamil Łazikowski i Jakub Wandachowicz. Masteringu dokonał Jacek Gawłowski w studio Q-Sound. Od rozpoczęcia komponowania pierwszego utworu do wydania płyty minął rok. Gitary. Sygnał z gitar trafiał do procesora efektów Boss ME30, a następnie do kompresora TL Audio Fatman 2. W utworach, w których występuje kilka gitar, stosowano dużo korekcji, tak by każdy ślad obejmował inne pasmo częstotliwości. Efekty sprzężeń uzyskano bez udziału wzmacniacza, zbliżając gitarę do monitora odsłuchowego. W utworach Cool Kids of Death i Piosenka o miłości zastosowano gitarę akustyczną z plastikowym tyłem o charakterystycznym grzechoczącym dźwięku, wypożyczoną od zespołu Agresiva 69. Podczas nagrywania wokali zastosowano mikrofon pojemnościowy AKG 3000 i kompresor Fatman 2. Często używano także efektu Boss ME30. Krzysztof Ostrowski nagrywał kilkanaście wersji wokalu, po czym wybierano z nich cztery najlepsze i z ich fragmentów składano całość. W refrenach często najlepsza ścieżka była panoramowana w środku, a dwie pozostałe skrajnie w prawym i lewym kanale, co dawało efekt naturalnego chorusa. Część wokali została nagrana w studiu Radia Łódź. No to proszę bardzo, spis utworów. Cool Kids of Death, Butelki z benzyną i kamienie, 20 kilka lat, Nie warto, Nielegalny, Niech wszystko spłonie, Zdelegalizować szczęście, Generacja nic, Piosenki o miłości, Kręcimy się w kółko, Poezja jest nie dla mnie, Radio Miłość, Specjalnie dla TV, Znam cię na pamięć, Uważaj. Posłuchajmy sobie tego albumu Cool Kids of Death, rok 2002. Debiutancki album zatytułowany Cool Kids of Death.

to już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

wspaniałe show. Czy zostaną mi od tego blizny?

że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy. I że nie będzie happy endu, i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Deepfake. Deepfake już teraz może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji w ukierunkowany sposób. Nawet dzisiaj odpowiednie oprogramowanie jest w stanie tworzyć nagrania wideo, obrazu i dźwięku, które wyglądają łudząco realistycznie. Ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i moc obliczeniowa będą się w przyszłości poprawiać, wykrywanie deepfake będzie skomplikowane. Szybkość, z jaką zmanipulowane nagrania są udostępniane za pośrednictwem social mediów, dodatkowo pogłębia ten problem. Ksenoboty. Zbudowane z komórek żab, ksenoboty są pierwszymi organizmami wielokomórkowymi zdolnymi do samoreplikacji poprzez łączenie luźnych komórek. W odpowiednich warunkach laboratoryjnych mikroskopijne komórki tworzą struktury, które samoorganizują się, poruszają w grupach i postrzegają swoje otoczenie. Z faktu, że organizmy mogą rozmnażać się w sposób, który nie wymaga wzrostu we własnym ciele, eksperci wyciągają wniosek, że istnieje co najmniej jeden nieznany wcześniej sposób, w jaki życie może się rozmnażać. Z pomocą ksenobotów eksperci chcą w przyszłości zrozumieć, w jaki sposób pierwsze organizmy mogły rozmnażać się na Ziemi. Jazda autonomiczna. To, co początkowo brzmi jak logiczna przyszłość branży transportowej, w rzeczywistości powoduje wiele prawnych i etycznych znaków zapytania. Autonomiczna jazda. Jak wskazuje już oficjalna nazwa, oznacza to w dużej mierze niezależny ruch pojazdów, takich jak pociągi czy samochody, bez konieczności siadania kierowcy za kierownicą. Jednym z podstawowych już pytań jest to, jak pojazd autonomiczny powinien zachowywać się w razie wypadku. Autonomiczne samochody jeżdżą po ulicach Arizony już od kilku lat. Wprowadzone przez firmę technologiczną Waymo pojazdy były do tej pory używane tylko na słabo zaludnionych przedmieściach Phoenix.

game. They hardly eat and hardly sleep. They don't listen.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Śmierć osób plus size. Jak wynika z danych z 2019 roku, w 12 stanach Ameryki ponad 35% dorosłych osób zostało sklasyfikowanych jako osoby otyłe. Jak podaje serwis Money.pl, w Polsce aż 58% dorosłych ma nadwagę, co plasuje nas powyżej europejskiej średniej. Oczywiście nie zawsze są to ekstremalne przypadki, co jednak, gdy zmarły, nie mieści się do standardowej trumny. W 2011 roku tabloidy pisały o śmierci 230-kilogramowej kobiety z Singapuru. Krematorium odmówiło spalenia jej ciała, gdyż nie mieściło się w piecu. Należało przygotować specjalną trumnę, którą niosło aż 11 osób. Jak donosi blog O kremacji, większość krematoriów ma możliwość wprowadzenia do pieca trumny z ciałem zmarłego o wadze do 250-300 kg. Jeśli waga ta jest przekroczona, może pojawić się problem. Nie mogą zostać również przekroczone wymiary otworu komory kremacyjnej, a sama kontrola procesu kremacji musi być przeprowadzana ręcznie. Dlatego niektóre krematoria odmawiają takiej usługi w przypadku osób mocno otyłych. Tą nietypową niszę postanowiła wykorzystać firma Goliath Caskets, produkująca trumny w rozmiarze oversize. Ich ceny zaczynają się od około 2500 dolarów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz noszenia kamuflażu. Choć może to się wydawać zaskakujące, w niektórych krajach noszenie ubrań w kamuflażu jest nielegalne. Ten zakaz dotyczy zarówno obywateli, jak i turystów. Przepisy te zostały wprowadzone, aby zapobiec pomyłce za wojskowe osoby lub by uniknąć sytuacji, w których osoba mogłaby wykorzystywać kamuflaż do nielegalnych działań. Na przykład na Karaibach wiele krajów, takich jak Barbados, Jamajka czy Saint Lucia, zakazuje noszenia ubrań w kamuflażu. Podobne przepisy obowiązują również w niektórych krajach afrykańskich, takich jak Nigeria czy Zimbabwe. Prawa te są szczególnie surowe w przypadku ubrań, które przypominają te noszone przez wojsko. W niektórych krajach noszenie nawet tylko jednego elementu ubrania w kamuflażu, takiego jak czapka czy spodnie, może prowadzić do konfiskaty ubrań, a w niektórych przypadkach nawet do aresztowania. Ciekawostką jest to, że pomimo tego zakazu w wielu z tych krajów można łatwo kupić ubrania w kamuflażu. W związku z tym turyści często nie są świadomi tego zakazu, co może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy przed podróżą. Ciekawostką jest również fakt, że pomimo obowiązującego zakazu, niektórzy lokalni projektanci mody nadal uwzględniają wzory kamuflażu w swoich kolekcjach. To może prowadzić do niejasności dla konsumentów, którzy mogą nie być świadomi, że noszenie takiej odzieży może być nielegalne w niektórych miejscach. Wreszcie warto zauważyć, że niektóre kraje wyjątkowo zezwalają na noszenie kamuflażu w określonych okolicznościach, na przykład podczas polowania. Zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy, aby uniknąć nieporozumień.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Timor Wschodni. To jeden z najmłodszych krajów na świecie. Uzyskał niepodległość dopiero w 2002 roku i jest pierwszym suwerennym państwem powstałym w XXI wieku. Region ten przez wiele lat znajdował się pod panowaniem portugalskim, a później indonezyjskim. Jednak europejskie wpływy widoczne są do dziś, dlatego łatwo dogadać się tam po portugalsku. Przez wiele lat Timor Wschodni był miejscem walk o władzę i kontrolę nad zasobami naturalnymi, dlatego dziś to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. PKB per capita w 2022 roku wynosiło zaledwie $1,790, to 10-krotnie mniejszy wynik niż w Polsce. Przekłada się to m.in. na brak infrastruktury czy inwestycji zagranicznych, a także małą ilość turystów. Warto jednak odwiedzić ten kraj dla pięknych krajobrazów, jak plaże i rafy koralowe, które można podziwiać podczas nurkowania. W niektórych wioskach do dziś praktykowane są walki kogutów, ale tej atrakcji nie polecam.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Narodziny Kadi. Nie przypominam sobie, abym widział kiedykolwiek kołowrotek lub ręczny warsztat tkacki. Kiedy w 1908 roku opisywałem je w Hindswaraj jako środki, za pomocą których udałoby się zapobiec coraz większej nędzy ogarniającej Indie. W tej książce wyrażałem pogląd, że wszystko, co może się przyczynić do złagodzenia ubóstwa, w jakim są pogrążone szerokie masy ludowe, jednocześnie pomaga prowadzeniu akcji Swaraj. Nawet w 1915 roku, kiedy powróciłem do Indii z Afryki Południowej, nie widziałem jeszcze kołowrotka. Dopiero kiedy w Sabarmati został utworzony ashram Satyagraha, zaczęliśmy się posługiwać kilkoma ręcznymi warsztatami tkackimi. Sięgnęliśmy jednak do tego dopiero w ostatecznej potrzebie. Każdy z nas należał właściwie do ludzi uprawiających wolny zawód lub zajmował się handlem, żaden nie był rzemieślnikiem. Potrzebny nam był jakiś specjalista tkacz, który by nas nauczył tkactwa, zanim zaczęlibyśmy się posługiwać tkackim warsztatem. Wreszcie znaleźliśmy tkacza, który pochodził z Palanpuru. Nie potrafił on jednak wtajemniczyć nas we wszystkie arkana swojej sztuki, ale Maganlal Gandhi nie był człowiekiem, który łatwo się zniechęcał. Miał wrodzone zdolności do wszelkiej mechaniki, zdołał więc opanować tkactwo i wkrótce mieliśmy w aśramie coraz to nowych, doskonale wyćwiczonych tkaczy. Naszym celem było sporządzenie własnymi rękami dostatecznej ilości płótna na przyodzianie wszystkich mieszkańców aśramu. Już przedtem odmówiliśmy używania fabrycznie sporządzonego płótna i wszyscy mieszkańcy aśramu postanowili posługiwać się wyłącznie ręcznie tkanym płótnem i tylko z indyjskiej przędzy. Wprowadzenie w życie tej zasady dało nam nieskończenie wiele. Pozwoliło dzięki bezpośredniemu kontaktowi poznać życie tkaczy, wydajność ich pracy, sposoby, jakich musieli się chwytać, by otrzymać przędzę. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak padali oni ofiarami wszelakich oszustw i zadłużali się coraz bardziej. Nie byliśmy w stanie wyprodukować natychmiast całej ilości niezbędnego płótna, mogliśmy jednak uzupełniać nasze potrzeby, nabywając je od rękodzielników. Gotowej odzieży uszytej z czystej indyjskiej przędzy nie można było jednak tak łatwo dostać u handlujących odzieżą lub u rękodzielników. Cienkie płótno było zazwyczaj sporządzane przez tkaczy z zagranicznej przędzy, gdyż miejscowe fabryki tkackie nie umiały go wyrabiać. Nawet dziś ilość cienkiego płótna wyrabianego w Indiach jest bardzo ograniczona. Z największym trudem udało nam się znaleźć kilku tkaczy, którzy zgodzili się tkać dla nas płótno, pod warunkiem, że ashram będzie odbierał od nich wszystko, co wyprodukują. Stając się w ten sposób odbiorcami płótna wyrabianego według naszego wzoru na warsztatach tkackich i polecając je naszym przyjaciołom, staliśmy się jednocześnie niejako dobrowolnymi agentami indyjskich zakładów tkackich, a to z kolei pozwoliło nam nawiązać kontakt z tymi fabrykami, dowiedzieć się, w jaki sposób są prowadzone i na co się uskarżają. Stwierdziliśmy, że owe zakłady tkackie dążyły przede wszystkim do tego, by jak najwięcej utkać z przędzy przez nie wyrabianej, a ich współpraca z rękodzielnikami wynikała nie tyle z dobrej woli, ile raczej z konieczności i była jedynie chwilowa. Płonęliśmy z niecierpliwości, by móc jak najszybciej zacząć tkać z naszej własnej przędzy. Było jednak oczywiste, że zanim się sami na to zdobędziemy, będziemy musieli być nadal zależni od zakładów tkackich. Nie sądziliśmy też, byśmy się mogli przysłużyć krajowi, spełniając nadal rolę agentów indyjskich zakładów przemysłu tkackiego. Znów mieliśmy mnóstwo trudności do przezwyciężenia. Nie mogliśmy dostać ani warsztatów tkackich, ani znaleźć tkacza, który by nas nauczył tkactwa. Posługiwaliśmy się w aśramie kołami do nawlekania szpul i czułen, nie mając pojęcia, że można było to robić za pomocą kołowrotków. Pewnego razu Kalidas Javeri znalazł jakąś kobietę, która, jak zapewniał, pokaże nam, jak się pracuje na tkackim warsztacie. Wydelegowaliśmy do niej jednego z członków aśramu, znanego z ogromnej łatwości przyswajania sobie nowych umiejętności. Niestety, nawet on wrócił, nie zdoławszy posiąść tajemnicy tej sztuki. Czas mijał, a wraz z nim coraz bardziej rosło moje zniecierpliwienie. Każdego człowieka przybywającego przypadkowo do aśramu w odwiedziny nagabywałem o wiadomości związane z ręcznym tkactwem. Okazało się jednak, że kobiety, które się znały na tym, powymierały, a przy życiu została być może gdzieś w zapadłym kącie któraś z nich. Tylko kobieta mogła się czegoś od niej dowiedzieć. W 1917 roku moi przyjaciele z Gudżaratu zabrali mnie ze sobą do Broach, abym przewodniczył na konferencji poświęconej zagadnieniom oświaty. Poznałem tam niezwykłą kobietę. Ganga Ben Majmundar była wdową i miała ogromne zdolności organizacyjne. Nie była zbyt wykształcona w tym znaczeniu, jak to dziś uznajemy, jednak śmiałością swych sądów i zdrowym rozsądkiem górowała nad niejedną kobietą z wyższym wykształceniem. Znana była z tego, że głównym przedmiotem jej zainteresowań była sprawa niedotykalnych, wśród których poruszała się bez cienia obawy, oddając wiele usług tym upośledzonym warstwom ludności. Była zamożną kobietą, ale wydatki na jej osobiste potrzeby były bardzo skromne. Była mocnej budowy i w swoich wędrówkach obchodziła się bez żadnej eskorty. Przy tym świetnie jeździła konno. Poznałem ją bliżej podczas konferencji w Godarze. Opowiedziałem jej o moich kłopotach z czarką, kołowrotkiem. Obiecała niezwłocznie rozpocząć energiczne poszukiwania kołowrotka. Nareszcie znaleziony. Po długich, niekończących się wędrówkach po prowincji Gujarat nareszcie udało się Ganga Ben znaleźć kołowrotek w miejscowości Vijapur, położonej w księstwie Baroda. Dość pokaźna liczba ludzi trudniła się tam kiedyś tkactwem ręcznym uprawianym po domach. Porzuciła to jednak dawno temu, a kołowrotki odłożono pomiędzy niepotrzebne rupiecie. Ale znaleźli się chętni, którzy oświadczyli, że są gotowi w każdej chwili podjąć na nowo dawne zajęcie, jeżeli ktoś zapewni im stałe dostarczanie wrzecion i będzie kupował utkaną przez nich przędzę. Ganga Ben zakomunikowała mi tę radosną wiadomość. Zaopatrywanie we wrzeciona okazało się dość skomplikowanym zadaniem. Kiedy wspomniałem o tym nieżyjącemu już obecnie Umarowi Sobaniemu, ten natychmiast rozwiązał problem, przysyłając mi ze swojej fabryki tkackiej wystarczającą liczbę wrzecion. Wysłałem je niezwłocznie do Ganga Ben i wkrótce przędza zaczęła napływać w takich ilościach, że po prostu nie wiedzieliśmy, co z nią robić. Wprawdzie szlachetna gotowość Umara Sobaniego przyjścia nam z pomocą była bardzo wielka, ale nie można było korzystać z niej bez końca. Ciągłe otrzymywanie od niego wrzecion krępowało mnie, a posługiwanie się fabrycznymi wydawało mi się czymś niewłaściwym. Jeżeli ktoś używał wrzecion fabrycznych, czemu wzbraniał się przed użyciem fabrycznej przędzy? Nasi przodkowie z pewnością nie byli zaopatrywani we wrzeciona przez fabryki. W jaki sposób sporządzali je sami? Zastanawiając się bez przerwy nad tym, zaproponowałem Ganga Ben, by postarała się znaleźć jakiegoś rozczesywacza lnu, który mógłby nam dostarczać wrzecion. Zacna kobieta podjęła się tego zadania, zachowując całkowitą tajemnicę. Wreszcie udało się jej znaleźć takiego człowieka, który zgodził się czesać dla nas bawełnę, przy czym zażądał 35 rupii, a może i więcej miesięcznie. Żadna cena nie była dla mnie wtedy zbyt wygórowana. Ganga Ben nauczyła kilku młodych ludzi prząść przędzę z wyczesanej bawełny. Zwróciłem się do Bombaju z prośbą o dostarczenie nam bawełny. Jaswant Prasad Desai niezwłocznie pośpieszył z odpowiedzią. Założone przez Ganga Ben przedsiębiorstwo prosperowało ponad wszelkie oczekiwania. Potrafiła znaleźć tkaczy, którzy tkali sprzęty przygotowanej w Widżapurze i wkrótce kadi, czyli płótno utkane w tej miejscowości, zyskało ogromny rozgłos. Podczas gdy Widżapur był widownią wyżej opisanych wydarzeń, kołowrotek zdobywał dla siebie coraz większe uznanie w aśramie. Maganlal Gandhi w całej pełni wykazał swe niezwykłe uzdolnienia w zakresie techniki i znacznie udoskonalił jego mechanizm, a w aśramie zaczęto wyrabiać kołowrotki i niezbędne do nich akcesoria. Pierwsza sztuka kadi wyprodukowana w aśramie kosztowała 17 an za jard. Nie wahałem się namawiać moich przyjaciół, by kupowali bardzo jeszcze szorstkie płótno po tej cenie, którą oni zresztą chętnie płacili. W Bombaju byłem zmuszony położyć się do łóżka, czułem się jednak dość dobrze, by kontynuować poszukiwania kołowrotka. Wreszcie udało mi się znaleźć dwóch tkaczy. Kazali sobie zapłacić rupię od każdego motka przędzy, czyli za 28 tol prawie 3/4 funta. Nie znałem się wtedy na kalkulacji cen za kadi. Zdawało mi się, że warto zapłacić każdą cenę, byle zapewnić sobie wyrób ręcznie utkanej przędzy. Kiedy porównałem ceny płacone przeze mnie z tymi, które płacono w Widżapurze, przekonałem się, że mnie oszukiwano. Tkacze nie chcieli się zgodzić na zmniejszenie wymaganej przez nich płacy. Byłem zmuszony zrezygnować z ich współpracy, ale oni sami w dalszym ciągu wykonywali swoje czynności. Nauczyli tkactwa Srimati Avantika Bai, Rami Bai Kamdar, owdowiałą matkę Shankarlala Bankera oraz Srimati Vasumati Ben. W moim pokoju zaczął turkotać kołowrotek i oto bez przesady mogę powiedzieć, że jego miłe turkotanie w dużym stopniu przyczyniło się do mego wyzdrowienia. Gotów jestem przyznać, że skuteczność tego środka miała raczej psychologiczne znaczenie aniżeli czysto fizyczne, ale to świadczyłoby o tym, jak silnie fizyczne czynniki reagują w człowieku na bodźce o charakterze psychicznym. I ja też usiłowałem przyłożyć rękę do pracy przy kołowrotku, ale na razie niewiele z tego wyszło. W Bombaju znów stanęliśmy wobec dawnego problemu, a mianowicie w jaki sposób zapewnić sobie otrzymywanie ręcznie zrobionych wrzecion. Pewien wyczesywacz lnu, pobrzękując na swym łuku, codziennie przechodził obok domu Revan Shankara. Posłałem po niego i dowiedziałem się, że on wyczesuje bawełnę używaną do wypychania materaców. Zgodził się na wyczesywanie jej do wrzecion, zażądał jednak wygórowanej ceny, którą mu w końcu zapłaciłem. Sporządzoną w ten sposób przędzę oddałem do dyspozycji niektórym swym przyjaciołom, Wisznuitom, którzy zrobili z niej festony dla Pawitra Ekadashi. Shivji otworzył w Bombaju szkołę tkactwa. Wszystkie te poczynania pociągały za sobą znaczne koszty. Były jednak dobrowolnie pokrywane przez patriotycznych przyjaciół, ludzi kochających swą ojczyznę i wierzących w celowość podjętej akcji kadi. Moim skromnym zdaniem pieniądze wydane na ten cel nie poszły na marne. Wzbogaciły one nasze doświadczenia i pokazały możliwości, jakie tkwią w posługiwaniu się ręcznym tkactwem. Ogarnęła mnie niepowstrzymana chęć zrobienia dla siebie odzienia wyłącznie z kadi. Strój na biodra, doti, które miałem na sobie, był jeszcze z fabrycznego indyjskiego płótna. Zwyczajne płótno tkane w naszym aśramie i w Widżapurze miało zaledwie 30 cali szerokości. Zawiadomiłem Ganga Ben, że jeżeli nie będzie mogła dostarczyć mi w ciągu miesiąca kadi szerokości 45 cali, będę zmuszony użyć na doti wąskiego i zwykłego płótna. To ultimatum zrobiło na niej zapewne duże wrażenie, gdyż potrafiła podołać zadaniu i zanim minął miesiąc, przysłała mi takie, jak sobie życzyłem. 45-calowe płótno. Wybawiło mnie to z dość kłopotliwej sytuacji. W tym samym czasie Lakshmidas sprowadził z Lati do aśramu tkacza Ramdziego wraz z żoną Ganga Ben i dostał doti z kadi, zrobionego w aśramie. Rola, jaką to małżeństwo odegrało przy wyrobie kadi, była nie do przecenienia. Nauczyli oni sztuki tkackiej wielu ludzi z Gujaratu oraz z innych miejscowości. Widok Ganga Ben przy warsztacie tkackim miał w sobie coś nad wyraz podniosłego. Kiedy ta niewykształcona, a przecież niezwykle rozumna kobieta siedziała pochylona nad swoim warsztatem, pochłaniało ją to tak dalece, że trudno było skierować jej uwagę na coś innego, a jeszcze trudniej było sprawić, by oderwała od niego swe oczy.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Tak,
1: trzy ściepy.
2: Co najmniej.
1: Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na wicę Rutkowski.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrell i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

ćma walczy o życie, diabelnie mocno, żyć jej się chce. Będzie to światła, będzie na oślep.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gambia. Gambia to najmniejsze państwo kontynentalnej Afryki, mniejsze od większości polskich województw. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Gambii, wzdłuż której ciągną się granice kraju. Na tym niewielkim obszarze znajdują się piękne plaże i tropikalne lasy, dlatego Gambia jest chętnie odwiedzana przez turystów. Niestety, dużym problemem jest seksturystyka. To, co może Was jednak zaskoczyć, to fakt, że w tym przypadku klientami są najczęściej kobiety, głównie z Wielkiej Brytanii. Młodzi mężczyźni szukają potencjalnych partnerek wśród starszych Europejek odpoczywających na plaży. W zamian oczekują prezentów, pieniędzy lub wizy do innego kraju. Dla kobiet, które we własnym kraju czują się zaniedbane, wygląda to jak gorący wakacyjny romans, a często po powrocie do kraju wciąż przesyłają pieniądze do Gambii.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez pół wieku NASA i inne światowe agencje kosmiczne unikały lądowania na drugiej stronie Księżyca. Miejsce to uważano za martwą strefę, niemożliwą do osiągnięcia i z której nie można było nawiązać kontaktu z Ziemią. Jednak w 2019 roku Chiny przełamały to tabu. Łazik U-2 wylądował w miejscu, gdzie zawsze panuje cisza radiowa. To, co odkrył kilka tygodni później, sprawiło, że naukowcy wstrzymali oddech. Kamery łazika przesłały na Ziemię zamazany, ale przerażający obraz horyzontu. Tam, pośród chaosu, starożytnych kraterów i bezkształtnego pyłu, stało coś, co nie powinno istnieć w naturze. Idealnie płaski obiekt geometryczny, sześcian. Chińczycy natychmiast nazwali go tajemniczą chatą. Wyglądał jak bunkier, monolit lub fragment sztucznej konstrukcji. Cały świat zadawał jedno pytanie. Kto mógł to zbudować w miejscu, gdzie nigdy nie postawiła stopy żadna ludzka istota? Dlaczego baliśmy się drugiej strony? Aby zrozumieć, dlaczego odkrycie na drugiej stronie jest tak niepokojące, musisz najpierw zrozumieć, jakie to miejsce. Wiele osób błędnie uważa, że druga strona to po prostu druga połowa kuli, taka sama jak ta, która świeci nam w nocy. Ale tak nie jest. Druga strona Księżyca to zupełnie inny świat, rządzony własnymi, przerażającymi prawami. Księżyc znajduje się w tak zwanym zsynchronizowanym obrocie względem Ziemi. Jest to pułapka grawitacyjna. Miliardy lat temu grawitacja naszej planety spowolniła obrót jej satelity. Obecnie Księżyc wykonuje jeden obrót wokół własnej osi, dokładnie w tym samym czasie, w którym wykonuje jeden obrót wokół Ziemi. Wynik tego tańca jest prosty i złowieszczy. Księżyc zawsze, w każdej sekundzie, patrzy na nas tylko jedną stroną. Nigdy się nie odwraca. Ale to oznacza również, że zawsze ukrywa przed nami swoją drugą stronę. Dla nas, obserwatorów na Ziemi, druga strona Księżyca jest martwym punktem. Nie możemy jej zobaczyć żadnym teleskopem. Przed erą kosmiczną nie mieliśmy pojęcia, co się tam znajduje. Mapy tej strony były pustymi kartkami papieru. Ta wieczna tajemnica wywołała pierwotny strach w ludzkiej świadomości. Jeśli coś zawsze się ukrywa, to znaczy, że ma coś do ukrycia. Jednak głównym problemem drugiej strony Księżyca nie jest ciemność. Słońce świeci tam tak samo jak tutaj. Głównym problemem jest cisza. Księżyc jest gigantyczną kamienną tarczą o średnicy 3500 km. Tarcza ta blokuje absolutnie wszystkie sygnały radiowe pochodzące z Ziemi. Kiedy statek kosmiczny lub astronauta leci za tarczą Księżyca, znajduje się w strefie całkowitej ciszy radiowej. Komunikacja z Ziemią zostaje natychmiast przerwana. Żadne rozkazy z Houston, żadne wiadomości, żadne sygnały alarmowe nie są w stanie przebić grubości księżycowej skały. Zostajesz sam na sam z kosmosem. To idealna martwa strefa. To właśnie ta izolacja sprawia, że druga strona Księżyca jest idealnym miejscem do ukrycia czegoś. Gdyby obca cywilizacja chciała zbudować bazę obserwacyjną w naszym układzie, nie znalazłaby lepszego miejsca. Byłaby niewidoczna dla ziemskich teleskopów i chroniona przed ziemskimi zakłóceniami radiowymi przez sam Księżyc. Podczas misji Apollo astronauci przelatujący nad drugą stroną Księżyca napotkali zjawiska, które do dziś budzą kontrowersje. W 1969 roku załoga Apollo 10 podczas ciszy radiowej usłyszała w słuchawkach dziwny świst. Opisali go jako kosmiczną muzykę. Dźwięk był tak dziwny i nienaturalny, że astronauci poważnie zastanawiali się, czy zgłosić to NASA, obawiając się, że zostaną uznani za szaleńców i usunięci ze służby lotniczej. Później inżynierowie wyjaśnili to jako zakłócenie między modułami radiowymi statku. Ale sam fakt pozostał w historii. Tam za Księżycem, gdzie powinna panować martwa cisza, ludzie usłyszeli dziwny świst. Daleka strona to terytorium, gdzie Ziemia znika z nieba. Nie ma tam znanej niebieskiej kropki, tylko czarna otchłań kosmosu i pokryta kraterami powierzchnia, która wygląda na znacznie starszą i bardziej surową niż znana nam strona Księżyca. Tajemnicza chata. W listopadzie 2021 roku podczas 36. dnia księżycowego misji U-2 znajdowała się ona na skraju krateru von Karman. Operatorzy na Ziemi, sterujący urządzeniem z opóźnieniem sygnału, oglądali panoramę horyzontu. I właśnie wtedy, na tle czarnego jak węgiel nieba, zauważyli tę dziwną sylwetkę. Nie była to zwykła skała. Skały księżycowe mają zazwyczaj zaokrąglony, wygładzony kształt. Miliardy lat mikrometeorytów i wiatru słonecznego wygładziły je do postaci kamyków lub bezkształtnych głazów. Ale ten obiekt był inny. Miał ostre, wyraźne krawędzie. Rzucał idealnie prosty cień. Wyglądał jak artefakt stworzony przez człowieka, jak fragment ściany lub wejście do podziemnego bunkra. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcie, które natychmiast stało się wiralem. Obiekt nazwano Shenmi Xiaowu, co oznacza tajemniczą chatę. Internet zalała fala teorii. Ufolodzy twierdzili, że jest to monolit z Odysei Kosmicznej. Sceptycy mówili o uszkodzonych pikselach, ale nawet poważni naukowcy byli zdezorientowani. Geologia Księżyca nie powinna tworzyć idealnych sześcianów. Łazik znajdował się zaledwie 80 metrów od obiektu. Wydawałoby się, że wystarczy podjechać i rzucić okiem. Jednak na Księżycu 80 metrów to śmiertelny maraton. U-2 nie jest samochodem wyścigowym, lecz delikatnym laboratorium naukowym na kołach, które porusza się w ślimaczym tempie, aby nie wpaść do dołu lub nie utknąć w regolicie. Podróż do chaty trwała 2 księżycowe dni. To prawie 2 ziemskie miesiące. Były to miesiące pełne napięcia. Każdej księżycowej nocy, która trwała 2 tygodnie, Łazik zasypiał, wyłączając swoje systemy, aby przetrwać potworne zimno, minus 190 stopni Celsjusza. Za każdym razem inżynierowie nie wiedzieli, czy Łazik się obudzi. Cały świat obserwował to powolne zbliżanie się do tajemnicy. Patrzyliśmy na rozmyty, pikselowy kwadrat na horyzoncie i zastanawialiśmy się, czy jesteśmy gotowi na to, co zobaczymy. W końcu Łazik zbliżył się na tyle, aby skierować swoją kamerę o wysokiej rozdzielczości na obiekt. Rzeczywistość, jak to często bywa w kosmosie, okazała się prozaiczna, ale nie mniej interesująca z punktu widzenia geologicznej pracy detektywistycznej. Chata okazała się skałą, zwykłą skałą, ale skałą o bardzo dziwnym, osobliwym kształcie. Ze względu na grę światła i cienia oraz niską rozdzielczość pierwszej kamery, jej kontury wydawały się sześcienne. Z bliska przypominała królika z przyciśniętymi uszami, przed którym leżały marchewki, a raczej mniejsze kamienie. Chińczycy z charakterystyczną dla siebie poetyckością natychmiast przemianowali tajemniczą chatę na Jade Rabbit. Wielu było rozczarowanych. Żadnych kosmitów, żadnej bazy, tylko geologia. Ale dla geologów ten prosty kamień stał się prawdziwą sensacją i tajemnicą. Dlaczego jest tak ostra? Dlaczego leży tutaj, na skraju krateru, zupełnie sama, jakby ktoś ją tu położył? Odpowiedź leży w przemocy. Ta skała jest fragmentem, dowodem potwornego uderzenia. Została wyrzucona ze skorupy księżycowej stosunkowo niedawno. Jakiś meteoryt uderzył w powierzchnię w pobliżu z taką siłą, że wyrwał kawałek skały, rozłupał go, nadając mu ostre krawędzie i wyrzucił kilometry dalej. Ten królik, meta-odłamek, przypomina, że Księżyc jest niespokojną kulą wiszącą w próżni. Jest poligonem doświadczalnym, który nieustannie znajduje się pod ostrzałem. Ale jeśli skała okazała się tylko skałą, to kolejne odkrycie Łazika sprawiło, że naukowcy naprawdę zaczęli wątpić w to, co widzą, ponieważ tuż pod kołami Łazika księżycowego zaczęło pojawiać się coś, czego zdecydowanie nie powinno być na Księżycu. Szkło. Szklany Księżyc. Podczas gdy świat dyskutował o dziwnej skale na horyzoncie, kamery Łazika U-2 spoglądały w dół, na jego stopy. I tam, wśród szarego, matowego, monotonnego księżycowego pyłu, który naukowcy nazywają regolitem, zauważyły coś zupełnie obcego. Małe, półprzezroczyste kulki, kule przyciągnęły obiektyw. Leżały w pyle, słabo błyszcząc w słońcu i wyglądały, jakby ktoś rozrzucił tu gigantyczny naszyjnik lub zgubił kulki. Ich rozmiar wahał się od 1 do 4 centymetrów. To odkrycie sprawiło, że geolodzy zmuszeni byli sięgnąć głębiej niż w przypadku historii z chatą. Kamień w kształcie kwadratu jest rzadkością, ale można to wyjaśnić grą cieni i pęknięciem. Ale szkło, idealne szklane kule na ciele niebieskim, gdzie nie ma atmosfery, ludzi ani fabryk szkła. Skąd się wzięło? Szkło jest produktem ekstremalnych temperatur. Aby zamienić kamień w szkło, należy go stopić, a następnie bardzo szybko schłodzić, aby nie zdążyła się utworzyć sieć krystaliczna. Na Ziemi szkło pojawia się po uderzeniu pioruna w piasek lub po testach nuklearnych. Ale Księżyc jest martwym, zimnym światem. Aktywność wulkaniczna ustała tam miliardy lat temu. Naukowcy zdali sobie sprawę, że te kule są zamrożonymi łzami Księżyca, śladami bólu. Odwrotna strona Księżyca, w przeciwieństwie do strony, którą widzimy, jest praktycznie pozbawiona ciemnych mórz i zamrożonej lawy. Jest to starożytna, dziewicza skorupa. A te szklane kule opowiadają nam historię potwornej przemocy, jaką przeżył nasz satelita. Miliardy lat temu, kiedy Układ Słoneczny był młody i gwałtowny, Księżyc był bombardowany w sposób, którego nasze umysły nie są w stanie pojąć. Asteroidy, niektóre wielkości miast, uderzały w powierzchnię z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Energia takiego uderzenia natychmiast zamieniła stałą skałę nie tylko w ciecz, ale w parę. Skała wyparowała i stopiła się w eksplozji, która była silniejsza niż cały arsenał nuklearny Ziemi. Fontanny stopionej skały i rozpryski płynnej skorupy zostały wyrzucone wysoko w czarną próżnię kosmosu. Tam, w stanie nieważkości, stopione krople przybrały idealny, kulisty kształt. Następnie, spadając z powrotem w lodowaty chłód, natychmiast zamarzły, zamieniając się w szkło przed uderzeniem o ziemię. To, co znalazł U-2, to odłamki z dawnej wojny. Kulki te są wyjątkowe, półprzezroczyste, brązowawe. Analiza wykazała, że składają się one z anortozytu, minerału tworzącego najstarszą skorupę Księżyca. Oznacza to, że uderzenia były tak potężne, że otworzyły Księżyc jak puszkę, rozlewając jego wnętrze. Spacerujemy po cmentarzysku. Cała powierzchnia drugiej strony jest pokryta tymi szklanymi kulkami. Są ich miliony, może miliardy. Każda z nich jest pomnikiem katastrofy, która gdyby miała miejsce na Ziemi, zniszczyłaby życie na powierzchni planety. Księżyc przyjął te uderzenia na siebie. Działał jak tarcza, osłaniając młodą Ziemię. A druga strona to jego pokryta bliznami powierzchnia, którą wystawił na kosmiczne bombardowanie. Ale szkło to tylko piękny szczegół. U-2 jest wyposażony w radar penetrujący grunt, który może widzieć setki metrów w głąb Ziemi. Kiedy chińscy naukowcy włączyli to urządzenie i spojrzeli na to, co znajduje się pod powierzchnią, pod warstwą szkła i pyłu, zobaczyli strukturę, która wskazuje na najbardziej przerażającą tajemnicę Księżyca. Okazuje się, że miejsce, w którym wylądował łazik, to nie tylko krater. To blizna po ranie, która prawie zabiła naszego satelitę. Anomalia geologiczna, szkło i dziwne skały to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy horror kryje się głębiej, gdzie nie dociera światło słoneczne. Łazik U-2 jest wyposażony w narzędzie, którego nie mieli pierwsi odkrywcy. Potężny radar penetrujący grunt, zdolny do wysyłania fal radiowych przez litę skały i widzenia struktury podłoża do głębokości 300 metrów. Kiedy chińscy naukowcy zaczęli otrzymywać dane z tego radaru i tworzyć trójwymiarową mapę podziemnego świata po drugiej stronie, zdali sobie sprawę, że łazik nie tylko pełzał po dnie krateru, ale pełzał po miejscu zbrodni na skalę kosmiczną. Znajduje się ono w centrum najgłębszej i najbardziej przerażającej rany w całym Układzie Słonecznym. Miejsce lądowania misji Chang'e 4 znajduje się wewnątrz znacznie większej struktury, której nie widać z powierzchni, ponieważ jest zbyt ogromna. Nazywa się ona basenem South Pole Aitken. Jest to największy krater uderzeniowy na Księżycu i jeden z największych w całym Układzie Słonecznym. Jego średnica wynosi 2500 km, a głębokość 13 km. Wyobraź sobie dziurę wystarczająco dużą, aby pochłonąć całe Stany Zjednoczone Ameryki, które zatonęłyby poniżej poziomu morza. To nie jest krater, to dziura w niebie. Dane uzyskane przez chińskiego łazika potwierdziły hipotezę, która budzi niepokój. Uderzenie, które stworzyło ten krater, niemal zniszczyło Księżyc. Miliardy lat temu asteroida o potwornych rozmiarach uderzyła w naszego satelitę. Nie była to skała, tylko latająca góra, planetoidka o rozmiarach prawdopodobnie 200 km. Uderzenie było tak potężne, że przebiło skorupę Księżyca. nie pozostawiło tylko wgniecenia, ale rozcięło satelitę jak chirurg rozcinający klatkę piersiową. Radar Jutu-2 wykazał, że skład chemiczny gleby pod kołami łazika różni się radykalnie od tego, który Amerykanie przywieźli z widocznej strony. Na powierzchni znajdują się minerały zwane oliwinem i piroksenem. Są to ciężkie pierwiastki, które zwykle znajdują się głęboko w planecie, w jej płaszczu. Oznacza to, że w tym miejscu Księżyc został dosłownie wywrócony na lewą stronę. Uderzenie było tak silne, że wyrzuciło stopiony płaszcz wnętrza Księżyca na powierzchnię. Chiński robot porusza się obecnie po zamarzniętych organach wewnętrznych naszego satelity. Po raz pierwszy w historii dotykamy serca ciała niebieskiego, bez wiercenia głębokich otworów. Uświadomienie sobie skali tej katastrofy zmusza nas do świeżego spojrzenia na nasze własne bezpieczeństwo. Ta asteroida przeleciała obok Ziemi, nie trafiła. Gdyby uderzyła w naszą planetę, nie byłoby historii ludzkości. Nie byłoby nawet dinozaurów. Takie uderzenie spowodowałoby odparowanie oceanów i stopienie skorupy ziemskiej, zamieniając Ziemię z powrotem w kulę magmy. Życie zostałoby zniszczone do ostatniej bakterii. Druga strona Księżyca jest naszą tarczą. Wygląda tak surowo, pokryta bliznami i przerażająca, ponieważ przyjęła na siebie ciosy przeznaczone dla nas. Jest to poobijana twarz ochroniarza. Jednak obecnie, po miliardach lat ciszy, to martwe, wywrócone do góry nogami miejsce nie jest już tylko pomnikiem. Staje się najbardziej pożądanym celem nowych supermocarstw, ponieważ w kraterach pogrążonych w wiecznej ciemności ukryte są zasoby, dla których Ziemia jest gotowa rozpocząć pierwszą wojnę kosmiczną. Nowy wyścig księżycowy. Odkrycie, że druga strona Księżyca nie jest tylko martwą pustynią, ale geologiczną skarbnicą, w której wnętrze satelity leży tuż pod powierzchnią. To zmieniło wszystko. Cicha era naukowej ciekawości dobiegła końca. Rozpoczęła się era chciwości i geopolityki. Wielkie mocarstwa Ziemi nagle zdały sobie sprawę, że Księżyc nie jest muzeum ani flagą, którą można wbić w pył. Była to strategiczna pozycja i baza zasobów, której posiadanie miało decydować o przyszłości ludzkości na najbliższe 1000 lat. W tej chwili, podczas gdy my dyskutujemy nad danymi naukowymi, za kulisami rozgrywa się nowy, zimny i bezwzględny wyścig księżycowy. Stany Zjednoczone ze swoim programem Artemis, Chiny z programem Chang'e, Rosja, Indie, wszystkie one dążą do jednego celu. A tym punktem jest biegun południowy, na styku strony widocznej i oddalonej. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ w głębokich kraterach, do których od miliardów lat nie dociera światło słoneczne, znajduje się najcenniejsza substancja w kosmosie – woda. Miliony ton lodowej wody zmieszanej z regolitem. Dla nas na Ziemi woda jest czymś powszechnym, ale w kosmosie woda jest płynnym złotem, tlenem do oddychania, wodą do picia. A co najważniejsze, jest wodorem – idealnym paliwem rakietowym. Ktokolwiek zdobędzie te kratery, otrzyma klucz do Układu Słonecznego. Nie będzie musiał transportować paliwa z Ziemi, pokonując grawitację. Będzie mógł zbudować stację paliwową i sieć na Księżycu. Księżyc zmieni się z obiektu naukowego w strefę przemysłową, trampolinę do skoku na Marsa. Ale istnieje jeszcze drugi surowiec, który przyciąga supermocarstwa na drugą stronę Księżyca. Jest to Hel-3, rzadki izotop, który prawie nie występuje na Ziemi, ale który dosłownie nasyca księżycową glebę dzięki wiatrowi słonecznemu. Hel-3 jest świętym gralem energii. Jest idealnym, czystym paliwem dla reaktorów termojądrowych przyszłości. Według obliczeń ekonomistów, zasoby tego gazu na Księżycu wystarczą, aby zapewnić całej planecie Ziemia energię na 10 tysięcy lat, bez promieniowania, bez odpadów, bez ropy i węgla. Koszt tego surowca jest astronomiczny. Jeden prom wypełniony Helem-3 może kosztować biliony dolarów, co sprawia, że druga strona Księżyca staje się potencjalnym polem bitwy. Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku stanowi, że Księżyc należy do całej ludzkości i nikt nie może rościć sobie do niego praw. Jednak prawnicy wiedzą, że prawo działa tylko tam, gdzie są siły policyjne. A na Księżycu nie ma policji. Obowiązuje tam zasada kto pierwszy, ten lepszy. Zbliżamy się do momentu, w którym ciszę drugiej strony Księżyca przerwie nie koła małego łazika naukowego, ale gąsienice ciężkich maszyn górniczych. Zamienimy tę starożytną, zniszczoną tarczę, która chroniła nas przez miliardy lat, w kamieniołom. Zaczniemy dzielić kratery, budować ogrodzenia i prawdopodobnie umieszczać tam broń. Odkrycie chińskiego łazika to nie tylko odkrycie naukowe. To sygnał do rozpoczęcia wyścigu, który może zakończyć się pierwszą wojną gwiezdną. Ostatecznie historia Księżyca to opowieść o powolnym, nieuniknionym pożegnaniu. Dzielimy jego kratery, planujemy budowę baz, spieramy się o to, kto jest właścicielem jego zasobów, ale zapominamy o jednym fundamentalnym fakcie, którego żadna polityka nie może zmienić. Księżyc odchodzi. Każdego roku, centymetr po centymetrze, nasz satelita oddala się od Ziemi. 3,8 cm rocznie to prędkość, z jaką rosną nasze paznokcie. Wydaje się to drobiazgiem, ale w skali geologicznej jest to lód. Siła grawitacyjna Ziemi słabnie. Pewnego dnia w odległej przyszłości Księżyc oddali się tak bardzo, że nie będzie już stabilizował osi naszej planety. Ziemia zacznie chaotycznie krążyć w przestrzeni kosmicznej, klimat ulegnie zaburzeniu, a życie, jakie znamy, stanie się niemożliwe. Misja chińskiego łazika Yutu-2 nie ograniczyła się tylko do znalezienia dziwnego kamienia lub szkła. Przypomniała nam, że Księżyc nie jest tylko martwym poligonem dla naszych ambicji. Jest gigantyczną, poobijaną szklaną tarczą, która wisi nad naszymi głowami od miliardów lat, przyjmując ciosy przeznaczone dla nas. Patrzyliśmy na jego gładką, jasną powierzchnię i pisaliśmy o nim wiersze. A przez cały ten czas ukrywał przed nami swoją tylną stronę, pokrytą bliznami, wywróconą na lewą stronę, pokrytą warstwą zaschniętej krwi. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć prawdziwą cenę naszego spokojnego życia. Żyjemy w cieniu poobijanego ochroniarza. A teraz, gdy przygotowujemy się do powrotu tam, nie jako odkrywcy, ale jako górnicy, musimy pamiętać, że nie stąpamy po pustej ziemi.

Foundation, w skrócie ADF, to angielski zespół grający muzykę elektroniczną, łączący style takie jak rap rock, dub, dancehall, raga, reggae, EDM i muzykę południowoazjatycką. W składzie zespołu znajdują się również tradycyjne instrumenty rockowe, takie jak gitara basowa i elektryczna, co podkreśla wpływy punk rocka. Ich muzyka słynie z inspirowanych dubem linii basowych, partii gitarowych inspirowanych tradycyjnym indyjskim instrumentem sitar oraz szybkiego rapu. Zespół powstał latem 1993 roku w wyniku warsztatów edukacyjnych w Farrington w Londynie, prowadzonych przez Anirudhę Das, bas programowanie, i wspomaganych przez Johna Pandita, miksowanie, w których uczestniczył raper Deeder Zaman. Ten wczesny skład wydał opartą na sound systemie epkę Conscious pod koniec 1993 roku w Nation Records. Gitarzysta, programista Steve Chandra Saval został zaproszony do dołączenia na początku 1994 roku, a ADF stał się bardziej formatem zespołu. Sanjay Taylor dołączył do zespołu wkrótce potem jako live MIDI programista i DJ. To uzupełniło pełny skład koncertowy zespołu, a ich debiutancki album Facts and Fictions został wydany pod koniec 1995 roku po singlu Rebel Warrior. Początkowo mało znany na brytyjskiej scenie muzycznej, skupionej na Britpop, zespół koncertował w Europie kontynentalnej i zyskał znaczną rzeszę fanów, szczególnie we Francji, gdzie ich francuskojęzyczne wydawnictwo Rafi sprzedało się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Na początku 1997 roku zespół podpisał kontrakt z London Records. Ich brytyjski profil znacznie wzrósł dzięki wsparciu Primal Scream, z którym zespół regularnie koncertował. Ich drugi album, Rafi's Revenge, z roku 1998 łączył energię punka z rdzeniem jungle reggae i został nominowany do Mercury Prize. Singiel Naxalite był odą do bojowego ruchu Naxalitów w Indiach. Następnie odbyły się trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych z Beastie Boys i Japonii. Ich kolejny album, Community Music, rozwinął ich brzmienie i otrzymał ocenę 10 na 10 w New Musical Express. W 2000 roku zespół zagrał na scenie Pyramid Festiwalu Glastonbury. Pod koniec 2000 roku Deeder Zaman ogłosił plany kariery solowej, a jego ostatni koncert odbył się w Alexandra Palace u boku Primal Scream i Iana Browna. Dziś posłuchamy płyty z roku 2000, Community Music. Oto spis utworów. Real Great Britain, Memory War, Officer 20, New Way, New Life, Rhythm I Like, Collective Mode, Crash, Color Line, Tadim, The Judgment, True Heights, Rebel Warrior, Committed to Life i na koniec Scaling New Heights. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze, mówił Karol Nemo.

whenever we lose our focus.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie... No będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Nora Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: jak Legia.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Dobry wieczór Państwu. Przypominam, że jest poniedziałek, Radio Odzew, a ja nazywam się Super Mario. Na początek zespół Hawk z piosenką nieco filmową, piosenką pod tytułem Transmission to Your Heart z roku 1994. A kolejny zespół, którego posłuchamy, to zespół Goat z piosenką Feel My Mouth z roku 2021, a zespół oczywiście szwedzki.

Zaczniemy grać troszkę szybciej. Teraz będzie zespół Mondo Generator. To Josh Home i Olivieri, czyli dwóch muzyków z zespołu The Queens of Stone Age. Piosenka nosi tytuł So High, So Low, rok 2003. Jedziemy.

I jeszcze raz, troszkę mocniej, zespół Helmet i zespół House of Pain. Rok 93 z piosenką Just Another Victim. Posłuchamy.

0: kid!
1: Jeszcze raz zespół ze Szwecji, ale klimat zupełnie inny. Zespół nazywa się Sunshine, a piosenka nosi tytuł Manchild. To rok 2025 i będzie również odrobinę ciężko.

pora na coś elektrycznego, z UK. Zespół, który pojawił się tu już przed tygodniem. Zespół Overseer z piosenką Sodium, rok 2006. Troszkę bardziej elektrycznie. Klimatycznie, elektrycznie.

Pora na Szwajcarię. Niewielka to kraina, ale jak już biorą się za granie, to robią to naprawdę bardzo fajnie. Wierzę, że nie ma tam słabych zespołów. Zespół nazywa się Fomis, rok 2025, a piosenka The Pool. Rok 2025, ale niech nie oszukują, że nie słuchali polskiej siekiery Nowej Aleksandrii i polskiej zimnej fali, bo słychać to aż nadto.

A teraz będzie zespół bardzo sympatyczny, zespół z UK, rok 2022. Oni nazywają się Iran Iran, a piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Jelcyn Drunk. Bardzo fajne granie. Zresztą sami posłuchajcie.

To teraz będą Włochy. Włochy z roku 2025. Zainteresował mnie ten zespół. Zainteresowała mnie nazwa tego zespołu. Inaczej bym być może nigdy po nich nie sięgnął. Nazywają się Black Wojtyla. Polski akcent, a piosenka nosi tytuł Jubileo. Posłuchajcie.

Black Wojtyla jest już w niebie. Jak jest w niebie? Jest jak w niebie. Będzie Lechia Nerka z piosenką pod tym właśnie tytułem. Zapraszam, Lechia Nerka jest jak w niebie.

To jeszcze coś niemieckiego, ale po angielsku. Bo Robert Gorl, a to o nim mowa, to Niemiec. Ale piosenka nosi tytuł Don't Stay at Home. I to jest rzecz tegoroczna, troszkę, nawet nie troszkę, bardzo przypomina Davida Bowiego, ale akurat Bowie z pewnością nie maczał w tym palców, czytałem, bo mnie to zainteresowało, kto to robił, czy to przypadkiem nie jest jakaś stara rzecz Bowiego. Otóż nie. On nagrywa od początku lat 80., a płyta, jak wspomniałem, tegoroczna, bardzo ładna. A na okładce prezentuje się pani, która wygląda jak młody Jonasz Kofta. Zapraszam do słuchania muzyki.

I na pożegnanie coś długiego, coś spokojnego. Zespół 24 Karat Black z Detroit, rok 73 i utwór pod tym samym tytułem. W zasadzie 24 Karat Black Them. Jak słucham takich zespołów, jak ten, który za chwilę tutaj zagra, jak słucham na przykład Funk Factory Michała Urbaniaka, który przed kilkoma tygodniami tutaj grałem, to była płyta z 76 roku, jak słucham takich rzeczy, nie tylko ich zresztą, naprawdę kołaczy mi się po głowie, że wszystko już było, że to tak dawno, a w ogóle dla mnie osobiście nie traci na świeżości. Pewnie inni uważają inaczej, ale dzielę się z moimi jak raz przemyśleniami. To na koniec. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. W zasadzie już wiem, co to będzie, ale nic nie powiem. Dobranoc, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Polskie Jazzy. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam płytę zespołu Pink Floyd. Płyta z roku 2020, pianoforte brutto netto. Pink Floyd, nazywany towarem eksportowym polskiej kultury, to fenomen na krajowej, ale przede wszystkim zagranicznej scenie jazzowej. Repertuar grupy wyrasta poza tradycyjną definicją muzyki jazzowej i stanowi eklektyczną mieszankę klasycznej improwizacji, elektronicznego brzmienia drum and bass i jungle, a także punkowej energii. To najbardziej rock'n'rollowy zespół jazzowy i wrócił po kilkuletniej przerwie z nową płytą, wówczas pianoforte brutto netto. To jak zwykle zupełnie nowe otwarcie i zmiana brzmienia, a jednocześnie esencja tego, do czego przyzwyczaił nas zespół. Wojtek Mazalewski mówił o tej płycie. Od dawna przygotowywaliśmy ten album i poświęciliśmy mu dużo czasu, żeby w pełni oddawał nasze pasje, przeżycia i przygody, jakich mieliśmy szczęście razem doświadczyć. Utwory powstawały podczas tras koncertowych i zaraz po nich, kiedy po powrocie do domu spływały wrażenia i emocje. Materiał dopracowywaliśmy na specjalnych sesjach wyjazdowych od Bieszczad po Centrum Muzyki Casa de Musica w portugalskim Porto. Podczas tych zgrupowań zespół odcięty był od świata i życia codziennego i poświęcaliśmy muzyce 100% czasu. Tym razem wszystko wzięliśmy w swoje ręce sami. Ten materiał nagraliśmy, wyprodukowaliśmy i po raz pierwszy mam poczucie, że brzmi to tak, jak powinno i ma moc. Początki tego procesu można datować na 2016 rok, dzięki czemu jest to kompletny, aktualny obraz muzyczny zespołu. Tak mówił Mazol wtedy. Materiał powstał podczas dwóch wyjazdowych sesji w pięknych okolicznościach przyrody, czyli między Bieszczadami a Portugalią. I tam słychać, że Wena chętnie odwiedzała muzyków. Bas, perkusja, trąbka, saksofon tenorowy, plus trochę elektroniki, instrumentarium niezbyt oczywiste dla rocka, ale panowie z Pink Floyd momentami dają czadu aż miło. Weźmy chociażby otwierający ten album utwór B4. Wstęp taki, że pozostaje tylko czekać, aż za mikrofon wskoczy Anthony Kiedis z tekstem Around the World. To zresztą nie jedyny fragment płyty w klimacie a la Red Hot Chili Peppers. Już sam tytuł płyty, a także okładkowa ilustracja zmusza słuchacza do myślenia. Kontrasty tych na płycie nie brakuje. Rock, bardziej jazzowe utwory, trochę funku, odjazdowe partie w duchu free jazzu. Coltrane przybiłby piątki. Taneczny puls. Dzieje się na pianoforte brutto netto sporo, nieraz nawet w granicach jednego utworu. Tym większa sztuka, że wiele ciekawych pomysłów udało się zmieścić w ramach dosyć krótkich, zwartych kompozycji. Warto było czekać na to nowe dzieło zespołu. Pink Floyd, to jak powiedziałem, to nasza eksportowa marka. I tym materiałem po raz kolejny udowodnili, że jest to opinia w pełni zasłużona. A co my tam mamy do wysłuchania? 12 utworów. B4, Pink Porto, Green Grass, Pośladki Niebios, Pink Diabol, Full Forward, Pink Pepper, Radio Pink Floyd, Kung Fu Express, Pinda Linda, Boom Dia Querida, Pink Sunrise. Na koniec. No to posłuchajmy, grupa Pink Floyd, rok 2020, piano forte brutto netto.

0: Minęła godzina 22. Przypominamy o ściszeniu głośników. Słuchamy w dalszym ciągu muzyki. Gra zespół Mantovaniego.
1: Bakier.
2: Pas.
3: Dwa besatu.
2: Nie było tu Karola? A, jest.
3: Jestem. Natura nie znosi próżni.
2: Oczywiście siedzisz. Oczywiście w przybliżu, oczywiście.
3: A cóż ty, kochana, chcesz, żebym grał na stojąco? Trzypik. Zgaście to radio.
2: Trzypik. A 15 przysiadów to za ciebie zrobi. Ja.
3: Wątpię, kochanie.
2: No proszę, powiedzcie państwo sami, czy on kiedy schudnie przy takim trybie życia?
3: Chudnąć o tej porze, ależ kochanie, jest przecież ciemna noc.
2: Lekarz kazał ci robić 15 przysiadów rano i 15 wieczorem.
3: A my tymczasem impasem.
2: Oho. Cóż dzisiaj taka niespokojna, ta nasza cikunia?
4: Cicho, cicho. Ktoś chodzi koło domu.
3: Jak to o tej porze?
2: A czy drzwi dobrze zamknięte, pani Sabino?
4: Zamknięte, zamknięte, zaryglowane na noc.
2: Kto to może być?
3: A nie zapowiadał się jakiś nowy pensjonariusz do nas, co?
4: A owszem, owszem, zapowiadał. Przyjedzie w najbliższych dniach.
2: A kto? No kto? Kto się zapowiedział?
4: Profesor Batalia.
2: Sergiusz? Ten malarz?
4: Tak. I rzeźbiarz.
3: To, fiu, fiu, Sergiusz Batalia w te skromne progi?
2: Nie takie znów skromne. Dom wypoczynku i pracy twórczej, kategoria S.
4: Cicho, cicho, cicho, jest przy furtce.
3: No to sprawa jasna.
4: Ale o tej porze to dziwne, ostatni autobus przyszedł o 20 z minutami.
3: Autobus? Sergiusz Batalia autobus. Nie no, droga pani Sabino, Batalia zmienia samochód co sezon.
4: No tak.
3: No to już, już, już, nie trzymajmy mistrza na nocnej rosie, bo nam dostanie kataru.
2: Idzie, idzie, idzie do drzwi. Karolu, ja się boję.
3: Czego, kochanie? Malarza nie widziałaś?
4: Leżeć! Cinka!
2: Cicho, cikuja, cicho!
4: Leżeć! Cicho, kto tam?
3: Pani Sabino, niechże pani da spokój. A kto tam? A co tam? Przecież nie wypada, no.
4: Już, już, już, w tej chwili. W tej chwili, pani Sabino. O... Proszę bardzo.
5: Dobry wieczór państwu.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
5: To jest dom wypoczynku i pracy twórczej Akwamaryna.
3: Tak.
4: Tak. Tak, ale przyjmujemy tylko na skierowania ze związków twórczych.
5: Nie. Ja. Czy mogłabym się zobaczyć z profesorem Batalią? Tak, to jest mój stryj.
4: Tak, ale
5: jestem Wanda Batalianka.
4: Sabina Tyrcz. Kierowniczka domu, bardzo mi przyjemnie.
3: Pani pozwoli, Tenderecki, moja żona.
2: Tenderecka, bardzo przyjemnie.
4: Bardzo proszę, proszę bardzo, niech pani wejdzie.
3: Proszę, proszę.
5: A gdzie jest słoń?
3: Co proszę? Co?
5: Słoń? Przepraszam, państwo nie wiedzą. Chodzi mi oczywiście o stryja. To jest mój najukochańszy słoń. Jest taki olbrzymi, od dziecka go tak nazywam. On to strasznie lubi.
3: No, ja myślę.
5: Czy byłaby pani tak łaskawa zawiadomić go, że jestem? Proszę powiedzieć, że przyjechała Wandajka.
4: Kto?
2: Jak proszę?
5: Wandajka. Stryj mnie tak nazywa od dziecka. Trochę spieszczenie od Wanda, trochę aluzja do Wandajka. Stryj twierdzi, że jestem w typie jego kobiecych portretów. To znaczy nie słonia, tylko Wandajka.
3: No, ja bym nie powiedział.
5: No więc, czy mogłabym porozmawiać ze słoniem?
4: Kiedy, proszę pani, to znaczy pana profesora Batalii nie ma.
5: Jak to nie ma?
2: Przecież... To znaczy jeszcze nie ma, ale przyjedzie. Niech się pani nie denerwuje. Niech się
4: tak,
2: pani
4: tak,
2: nie denerwuje.
4: Ma być w tych dniach.
5: Ach, ten stryj. Jest cudowny. Strasznie go kocham, ale jest strasznie dziwaczny. I znowu coś pokręcił. Zaraz, a może to ja? Czy dzisiaj jest wtorek?
2: Tak, wtorek.
5: Tak, 9.
2: Tak, Franciszka Salezego.
5: No właśnie. Zaraz, jeszcze sprawdzę w liście. O, jest tutaj. Proszę. Wandajko, Taradajko, rzucaj te swoje studenckie włóczęgi. No, proszę pani, będzie łaskawa sama zobaczyć.
4: Te swoje studenckie włóczęgi i przyjedź do Akwamaryny, gdzie od wtorku rozbije swoje namioty twój stary, zmęczony
3: słoń.
5: Wstrętne, roztargnione słonisko. Zawsze musi coś pokręcić. Tak, tylko co ja teraz zrobię?
3: No poczeka pani na stryja i koniec.
5: Nie chcę sprawiać kłopotu.
4: Ale żadnego. Mam akurat wolny pokój. Będzie pani naszym gościem aż do przyjazdu profesora.
5: A jeśli nie przyjedzie?
4: Ale na pewno, na pewno. Wyraźnie piszę. No niech pani przeczyta.
5: Tak, dziękuję. Tylko co to znaczy w najbliższych dniach?
3: No, jutro, pojutrze.
5: A czy przyszły już żołnierzyki?
3: Że co, proszę?
4: No. Czy co już przyszło?
5: Żołnierzyki.
2: Żołnierzyki.
4: Żołnierzyki? A jakie żołnierzyki?
5: A, przepraszam, myślałam, że państwo wiedzą. No bo słoń zbiera ołowianych żołnierzy.
2: Matko Boska.
5: No jeszcze od czasów, kiedy robił te wielkie batalistyczne płótna. Bardzo mu to pomagało w komponowaniu scen.
3: Zgadza się. Czytałem o tym w prasie.
5: Ma olbrzymią kolekcję. Kompletne pułki. Rozgrywa całe bitwy. Nigdy się z nimi nie rozstaje.
2: A jak wyjeżdża? Do Paryża czy do Zurichu?
5: No właśnie, żołnierzy wysyła wcześniej. Ma taki specjalny kufer.
2: To musi być strasznie ciężkie.
5: O, tak szalenie.
3: I szkodliwe. Ja na przykład mam uczulenie na ołów.
4: Co, sądzi pani, że tym razem też z tym kufrem? Tutaj?
5: No, oczywiście. Już nawet powinien tu być. Słoń nie zaśnie, zanim nie rozegra jakiejś operacji oskrzydlającej czy forsowania nysy.
3: No, ciekawe, interesujące.
2: A widzisz, to jest pasja. A ty jesteś za leniwy, żeby zrobić 15 przysiadów.
3: Raz i dwa i trzy.
2: Karolu, co to znaczy?
3: Jak to co? Przysiady.
2: Widzę, że przysiady, ale co...
3: I siedem... No. I osiem.
2: Ale co tak nagle, Karolu?
3: Muszę nadrobić. 15 przysiadów rano przy otwartym oknie. 10 i 15 wieczorem.
2: A co to za hałas na podwórzu?
3: 12. 13.
2: Karolu, wizji, co to tak stuka?
3: No teraz. A przywieźli kufer.
2: Jaki kufer?
3: Jak to jaki? Profesora.
2: Więc czemu nie mówisz od razu? Posuń się trochę, nie zasłaniaj.
3: Kufer jak kufer.
2: A cóż ty pleciesz, Karolu? Przecież to jarzyny przywieźli do kuchni, a nie żaden kufer.
3: Jarzyny, nie jarzyny, ale ciekawy jegomość tego batalii.
2: A ta jego bratanica też tak jakaś zagraniczna, nie uważasz?
3: Nie bądź naiwna, kochanie, bratanica.
2: A co jak nie bratanica?
3: To się zawsze w takich wypadkach mówi bratanica, wychowanica.
2: A skąd ty wiesz, co się w takich wypadkach mówi? Co, Karolu?
3: 14.
2: Jakie 14?
3: 15. No, czy nie widzisz, że kończę przysiady? 16.
5: Już byłam pewna, że przyszedł kufer słonia, ale okazało się, że to jarzyny do kuchni.
3: Ależ przyjedzie.
2: Ach, te współczesne dziewczęta, jakie to nerwowe.
5: Słoń powinien być dziś wieczorem. No najpóźniej jutro.
2: No to zdążymy jeszcze poznać pana profesora, bo właśnie wyjeżdżamy za 2 dni.
3: No, i... powiedzmy za 3. Nie musimy się tak śpieszyć, kochanie.
2: Nie musimy? A to świetnie, Karolu. Bo wczoraj mówiłeś, że musimy.
5: Ach nie, musicie państwo poznać słonia. Jest cudowny.
2: To by było dla nas oczywiście wspaniale przeżycie.
3: No, znamy go z opowiadań, z prasy, ale...
5: Nie, trzeba go znać osobiście. Właściwie należy go studiować.
3: Studiować?
5: Tak to jakoś czuję. Ale czy ja wiem, może dlatego, że jestem studentką psychologii... I nic mnie tak nie pasjonuje jak człowiek, ciekawy człowiek z jego wnętrzem.
2: Mój Boże, jak ta dzisiejsza młodzież wcześniej dojrzewa.
3: Owszem.
2: Pani jest za poważna, kochana. Taka młoda, taka śliczna osóbka powinna szaleć.
3: Otóż to, szaleć.
5: Szaleć? O nie, to nie jest mój program życiowy.
2: W każdym razie zabieram panią na spacer. Bo ty, Karolu, oczywiście siadasz do brydża.
3: Ja? Nic podobnego. A któż to znowu?
2: Dziwna jakaś postać. Ta czerwona czapeczka.
5: Ten młody człowiek jest podobny do zapałki. Strasznie chudy. A na tle tej jadalni to podwójnie chudy.
3: A pan, przepraszam, do kogo?
1: Do pana profesora.
5: Już się zaczyna. To jest tak zawsze. Nigdy mu nie dadzą spokoju.
1: Zastałem?
3: Niestety nie.
1: Kazał mi tu przyjść.
6: Jeszcze nie przyjechał.
1: No, to do widzenia.
5: Chwileczkę.
1: Mnie się śpieszy.
5: A pan w jakiej sprawie do profesora? Coś ważnego?
1: Poniekąd.
5: Ważnego dla pana czy dla profesora?
1: Dla mnie wszystko jedno. Do widzenia.
5: A może coś panu profesorowi przekazać?
1: Jak pani chce.
5: A więc co?
1: Że jest ta kolekcja z Bydgoszczy.
5: Z Bydgoszczy? I nic pan nie mówi.
1: No bo mnie się śpieszy, proszę pani.
5: Zaraz. A czy pan się nazywa Cywiak?
1: Marian, tak. Cywiak.
5: To pan. Stryj mi dużo o panu opowiadał. Bardzo pana ceni. Zawsze mówi, Cywiak to marszałek. Ileż armii przeszło przez jego ręce.
1: Takie tam ulubione.
6: Przepraszam, nigdy pan nie miał uczulenia?
1: Nigdy. To ja już pójdę.
5: Panie Cywiak, pan będzie łaskaw się pofatygować jeszcze raz. Jutro, albo najlepiej pojutrze.
1: Wykluczone.
5: A dlaczego?
1: Wyjeżdżam. Interesy.
5: No a co z kolekcją?
1: Dzisiaj do odebrania.
5: Profesor przyjedzie w tych dniach.
1: Nie da rady. Dzisiaj do odebrania.
5: Panie Cywiak.
1: No, nie szkodzi. Klientów nie brak.
5: Co? Czuję, że znowu ktoś stryjowi podkupi tę kolekcję.
1: Mecenas Ziółkowski. Poważny kolekcjoner.
5: Ach, to już drugi raz w tym roku. Pierwszy raz na Pchim Targu w Paryżu, a teraz tutaj.
1: No to do widzenia, bo mnie się śpieszy.
5: Panie Cywiak.
1: No.
5: A do kiedy można zatrzymać tę kolekcję?
1: Dziś wieczór odbiór. No, jutro do południa.
5: A gdzie pana szukać, panie Cywiak?
1: W miasteczku. Herbaciarnia pod Grekiem. Zostawić wiadomość.
5: Pan wie, jak profesorowi zależy na tej kolekcji.
1: Trzymam do jutra. Do widzenia.
5: Panie Cywiak! Panie Cywiak! Chwileczkę!
1: Ja się śpieszę!
5: Przepraszam państwa bardzo na moment, ale zapomniałam zapytać o cenę. Zaraz wracam.
2: Wiesz, to musi być jednak naprawdę bratanica. Za bardzo bezinteresowna. Widziałeś, jak się przejęła?
6: Te nowoczesne dziewczęta są jednak piekielnie wrażliwe, chociaż bardzo opanowane. Rozsmarowała tego Cywiaka jak masło.
2: Tak? Nie zauważyłam. Jakiś taki niemrawy.
6: Niemrawy, ale tutaj trafił.
2: Ci sfiksowani kolekcjonerzy znajdą się na końcu świata.
6: Psst, wraca.
2: No i co? Co powiedział?
6: Drogo?
5: Och, zawrotnie. Aż mi kolana się pode mną ugięły.
6: Ile?
5: Dla stryja to fraszka, nawet okiem nie mrugnie, ale ja nie jestem taka zblazowana. Na mnie to robi duże wrażenie.
6: No ile?
5: O, nie powiem. Nie lubię rozmów o pieniądzach.
2: No to mnie, na łóżko.
5: Na łóżko mogę.
2: Oho.
6: A mnie też bardzo proszę do łóżka.
5: Do lewego?
6: No.
5: 1000.
6: Już.
5: Dużo, zapewne. Ale to jedyna radość jego życia. Żeby tylko słoń zdążył.
2: Pani jest bardzo do niego przywiązana.
5: O, tak szalenie. Właściwie zastępuje mi ojca.
2: Niech nam pani coś o nim opowie.
5: Ach, jest wielki, niezgrabny, szorstki.
2: Tak?
5: Sławny. Zdawałoby się mocny, niezależny człowiek, a w gruncie rzeczy szalenie wrażliwy, dziecinnie wrażliwy.
2: Cudowny.
5: Duże dziecko, bawiące się ołowianymi żołnierzami.
2: Mój Boże, jak pani to pięknie powiedziała.
6: No to ciekawe, więc mówi pani, że jest wielki i niezgrabny, słowem gruby.
5: O, a z tym wszystkim zachwycający. Czy tu można dostać herbatę?
1: Tylko kawę. Albo kefir.
5: Ładna herbaciarnia. I to pod Grekiem.
1: A ten Grek jest z Radomia. Miał kiedyś budkę z wodą sodową.
5: Daj mi ognia. A w ogóle to za dużo mówisz.
1: Ja?
5: Ty. Mądrzej wyglądasz, kiedy milczysz.
1: Co, może źle odstawiałem Cywiaka? Może powiesz, że przegadałem?
5: Po pierwsze, wiesz, że nie toleruję wulgarnej polszczyzny w rodzaju odstawiłem Cywiaka.
1: Nie bądź taka polonistka.
5: A po drugie, w roli Cywiaka byłeś niezły.
1: No widzisz.
5: Tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami.
1: No jakimi?
5: Co miał znaczyć ten klejent zamiast klient?
1: Chciałem trochę bardziej ludowo.
2: Ludowo.
1: Podsiemiona.
5: Nie życzę sobie nic podsiemiona. To jedna sprawa.
1: A druga?
5: Powiedz mi, jak się pisze przyjadę?
1: No jak się ma pisać?
5: No właśnie. RZ. Powtórz.
1: RZ.
5: Nie potrafisz nawet porządnie podpisać dokumentacji.
1: Wielkie rzeczy.
5: Spokój. Przyjmij raz na zawsze do wiadomości, że profesor Batalia nie robi błędów ortograficznych. I nie jest rzeczą możliwą, ażeby napisał przyjadę w najbliższych dniach przez SZ. Jak pszenica.
1: Jaka pszenica?
5: Myślałam, że zemdleję, jak mi kierowniczka akwamaryny pokazała to przyjadę.
1: Wielka rzecz. Takiego sławnego dziwaka chyba stać na to, żeby kichał na ortografię.
5: Myślisz? Wyrażone wulgarnie, ale pomyślane inteligentnie.
1: No widzisz.
5: W związku z tym w najbliższych dniach kupisz sobie Jodłowskiego i Taszyckiego Zasady pisowni polskiej.
1: Czekaj, zapiszę.
5: A poza tym potrącam ci 5% z garzy.
1: Do garzy jeszcze daleko.
5: A teraz zadania na najbliższą przyszłość.
1: Ta jest szefowo.
5: Tylko nie szefowo. Bez literatury i tyrmandy.
1: Jesteś za poważna, Wanda. Słowo honoru.
5: Już to dzisiaj słyszałam.
1: No widzisz.
5: Uważaj. Sytuacja przedstawia się następująco. Dziś wieczorem wiadomość telefoniczna od profesora. A następnie...
3: Trefle.
6: Dwa, Karo.
5: Cztery trefle.
3: Pani Sabino, telefon.
7: Halo? Tak? Tak, już proszę. Już proszę, panno Wando. To do pani.
5: To pewno słoń.
3: No, widzi pani.
5: Dzwonię, a powinien już tu być.
2: Zaraz się pani wszystkiego dowie.
5: Przepraszam, zaraz wracam.
3: No, nigdy nie przypuszczałem, że młodzież współczesna ma tak doskonale opanowanego brycia.
7: Halo? Halo? Warszawa? To ty, słoniu? Nie? A z kim mówię? Pani Chruścielska? A tak, co? Nie ma stryja? Jak to nie może przyjechać? Dlaczego? Wyjechał do Paryża? Na długo? Och, na 3 tygodnie. Tak. Tak, tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Och.
3: No i co?
7: No, słyszeliście państwo. Wyjechał do Paryża.
2: Tak nagle?
7: Wcale nie nagle. Wiedział od dawna, tylko po prostu zapomniał.
2: Jak można zapomnieć, że się ma jechać do Paryża?
7: Tak, to jest właśnie w stylu słonia.
2: A kto to jest ta pani Chryścielska?
7: Gospodyni stryja. Zacna, ale nie dosłyszy. Niewiele mogłam z niej wyciągnąć. Na pewno jakiś kongres.
2: Kongres? A tak się cieszyłam, że poznamy pana profesora.
7: Ależ oczywiście, w Warszawie. Państwo byli dla mnie tacy mili. No cóż, ja pójdę się spakować.
2: Jak to?
3: Jak to nieskończymy, dobra. Pani gra tak czarująco.
7: Chciałabym wyjechać jak najprędzej. No,
3: proszę, posmutniało biedactwo. Zgasło.
2: Te dzisiejsze dziewczęta są stanowczo zanerwowe. Powinny pić więcej mleka.
3: Właściwie my też już musimy jechać.
2: Przecież mówiłeś, że nie musimy.
3: Ja? No ale skokanie mowy nie ma. Wyjeżdżamy jutro.
2: To już chyba pojedziemy razem, co? Jutro wieczorem.
7: Właściwie tak, tak dobrze.
3: Dziewczyno, co z panią? Wygląda pani tak, jakby już pani od nas była o 1000 kilometrów.
7: Nie, nic. Pójdę się przejść. Przepraszam.
2: Ale przygasła. Ależ tak, oczywiście. Martwi się biedactwo tą kolekcją bytomską.
3: Bydgoską, nie bytomską.
2: A tak, bytomska to kiełbasa. Zresztą wszystko jedno. Mhm. Mówiłeś coś, Karolu?
3: Mówiłem, mhm.
2: Kiedy mówisz, mhm, masz coś szczególnego na myśli.
3: Istotnie. Głupio się złożyło, że Batalii przejdzie ta kolekcja Kolonosa.
2: Nie unoś się, Karolu, z powodu jakichś olufianych żołnierzy.
3: Masz rację. Tym bardziej, że Oluf mi szkodzi.
2: A wiesz, doszłam jednak do wniosku, że to jest jego bratanica. Za kulturalna, żeby grać jakąś fałszywą rolę. Cóż to, Karolu, wychodzisz?
7: Ale już nie, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie, no ja nie mogę.
6: Ale zwróci mi pani, jak stryj wróci z Paryża.
7: O, to już raczej stryj osobiście złożyłby państwu wizytę.
6: O, cała przyjemność po naszej stronie. Ach,
7: pan sobie nie wyobraża, jak słoń marzy o tej kolekcji. Kiedy mu podkupili w Paryżu podobną, był smutny jak dziecko.
6: No więc nie ma o czym mówić.
7: Och, nie wiem, naprawdę.
6: Załatwione, załatwione. Oto moje zaskórniaki. Wie pani, co to są zaskórniaki?
7: Zaskórniaki, no. Wiem. A więc to jest tajemnica, tak? Cudowne. Uwielbiam tajemnice. A pójdzie pan ze mną jutro rano do cywiaka?
6: Pójdę.
7: Prawda? Pan ma uczulenie na ołów.
8: Nie było tu panny Wandy?
4: Poszła do siebie, wyglądała na zmęczoną.
8: Takie przewrażliwione stworzenie, wyjątkowe.
4: Jej stryj wręcz słynie ze swoich splinów i chimer.
8: Widocznie rodzinne. Przerafinowani, przekulturalnieni.
4: Tak, dziwni ludzie. Powiem pani w zaufaniu, że profesor robi błędy ortograficzne.
8: Stary kokiet!
4: Ja też tak myślę.
8: Oczywiście, lubisz okować. No, to ja jeszcze zajrzę do tej mamy.
9: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.
7: Nie, nie, dziękuję, ale nie, nie mogę, nie, nie, nie.
8: Zwróci mi pani natychmiast, jak stryj wróci z Paryża.
7: To już raczej stryj osobiście złożyłby państwu wizytę.
8: Cudownie.
7: Ale już go potem państwo kijem nie wygnacie. On już taki jest.
8: Mój Boże, jesteśmy właściwie bardzo samotni. No, a tu moje zaskórniaki.
7: O, nie wiedziałam, że żony też miewają zaskórniaki.
8: Miewają, miewają.
7: Więc to na pewno tajemnica.
8: Ps, ps.
7: Uwielbiam tajemnice. Ps.
8: Karolu, śpisz?
10: Nie, albo co?
8: Nie ćwiczyłeś przysiadów na noc.
10: A cóż to ja, prima balerina jestem, czy co? Bo taki batalia jest gruby jak słonie, jak się nim zachwycają.
8: Kto?
10: Wszyscy. Ta mała na przykład. I ty także.
8: Strasznie bym go chciała poznać. Marczy Kielczykowa by umarła, gdyby usłyszała, że jesteśmy z batalią na towarzyskiej stopie.
10: Na Bóg będziemy. Dobranoc.
8: Karolu, śpisz?
10: Nie.
8: A czy nie sądzisz, żeby wypadało pomóc tej małej z tą kolekcją?
10: Jak to pomóc?
8: Wyłożyć.
10: Pożyczyć. Też o tym myślałem.
8: No i co?
10: Czy ja wiem? A ty?
8: Co ja?
10: No, jak ty myślisz?
8: Czy ja wiem?
10: No, właśnie. No to śpi. Musisz się wyspać.
8: Słusznie. Jutro wracamy do domu. A jednak nie ma to jak w domu. Karolu, pozwolisz jeszcze kawy? Cóż to znowu?
10: Dziwne.
8: Odłóż gazety i nie mów.
10: No proszę, proszę. Jak przeczytasz, też powiesz.
8: Kto to jest na tym zdjęciu?
10: Batalia.
8: Jaka batalia?
10: Nie jaka batalia, ale jaki batalia?
8: Chyba nie Sergiusz.
10: A właśnie, że Sergiusz.
8: Wykluczone. Przecież pojechał do Paryża.
10: Na 3 tygodnie, czytaj, proszę cię.
8: Znakomity artysta, profesor Sergiusz Batalia, dokonał wczoraj w Warszawie otwarcia. Jak to? Jeśli pojechał do Paryża, to... A co on taki chudy?
10: Widocznie schudł.
8: Pierwszy raz słyszę, żeby słonie chudły.
10: Dziwne. Nie mów, bo nie wiem, co masz na myśli.
8: Przydałoby mi się 500 złotych.
10: 500. A wiesz, kochanie, chyba jutro. Chwilowo nie dysponuję żywą gotówką.
7: Aha, masz. To twoja garza. Przelicz sobie.
1: Brakuje.
7: Potrąciłam.
5: 5% kary. Za błędy ortograficzne.
1: Masz szczęście, że nie jestem pazerny.
5: Chciwy.
1: Niech ci będzie.
5: A teraz zadania na najbliższą przyszłość.
1: Ta jest.
5: Likwidujemy sprawę herbaciarnia pod Grekiem. W związku z tym głupim zdjęciem w gazecie musisz teraz...
1: Głupstwo zrobi się. Podcholubka czy Junosza Stępowskiego z archiwalnego nagrania?
5: No, lepszy Junosza.
1: Sama widzisz, że nie idę na łatwiznę.
5: Tak, pracujesz nad sobą.
1: Ba!
5: Tylko nic ośmieszającego. Rozumiesz?
1: No cóż to za adoracja.
5: Nie życzę sobie.
1: No rzeczywiście, taka postać.
5: Postać, jaką sobie sama stworzyłam. Ulepiłam. Jeśli chcesz, do której się na pewno przywiązałam. Tak mi się czasem wydaje.
1: Ty jesteś za poważna, Wanda.
5: A teraz uważaj. W czwartek wyjazd do P. Kupisz bilety. Sprawdzisz połączenia. Pensjonat Meduza. Wszystko jak w wersji herbaciarnia pod Grekiem.
11: Karolu!
12: Słucham?
11: Telefon! Uh-huh. Pewno z pralni. Powiedz, że mnie nie ma w domu.
12: Dobrze. Halo? Tak. Owszem.
13: Już w tej chwili. Kochanie, kochanie, pan profesor Batalia do ciebie.
11: Jezus Maria, słoń!
14: Halo, to ja. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo mi miło. Szalenie. Drobiazg. A co słychać u naszej drogiej Wandajki? Wyjeżdża na praktykę. A szkoda, czarująca dziewczyna. A u pana profesora? Do nas? Ależ oczywiście, oczywiście. Bardzo nam będzie. Ale ogromnie. Długi? Och, cóż znowu. A więc czekamy, czekamy. Tak, tak, proszę bardzo. Cała przyjemność po naszej. Tak, tak. Do widzenia, panie profesorze.
13: Ojcze.
14: Malczykierczykowa trup.
13: Co takiego? Co?
14: Słuchaj, wybiera się do nas.
13: Malczykierczykowa?
14: Profesor, wyobraź sobie, odgraża się, że go kijem nie pędzimy.
13: A kiedy?
14: Kiedy się wybiera? W najbliższych dniach.
13: No, on zawsze w najbliższych dniach. A czemu u diabła nie siedzi w tym Paryżu, co?
14: Wyobraź sobie, w ostatniej chwili odmówił wyjazdu na lotnisko. Obraził się o to, że nie miał miejsca koło okna. No właśnie, taki oryginał. Ale czarujący. Z głosu wykapany Junosza Stępowski. Tylko ciut młodszy. Pamiętasz Junosza?
13: Tak. Słuchaj, kochanie, a co? Słyszałem o jakichś długach.
14: O długach?
13: O długach.
14: Ach, o długa.
13: No właśnie. Czy ty przypadkiem nie pożyczyłaś pieniędzy tej małej, co?
14: Ja?
13: No ty.
14: A ty?
13: Ja?
14: No właśnie.
15: Proszę.
13: Pan profesor, pozwoli. Tenderecki jestem. Moja żona.
14: Tenderecka.
15: Tak, Sergiusz Batalia. Proszę spocząć. Proszę. Czym więc mogę państwu służyć?
14: Sprawa jest kłopotliwa, ale ponieważ pan profesor był łaskaw przed pół rokiem do nas zadzwonić i zapowiedzieć nam swoją wizytę, więc...
15: Zaraz. Ja? Wizytę? Przed pół rokiem?
13: Tak, pan profesor był łaskaw telefonicznie, że zagości do nas.
14: Oczywiście ze względu na znajomość z Wandai.
15: Telefonicznie. Nie, przepraszam, ale to jakieś nieporozumienie.
14: Jak to? Przecież...
15: Ale proszę pani, od lat 30 nie składam żadnych wizyt. Przepraszam bardzo. Ale jestem starym, zmęczonym człowiekiem i...
14: Ale czy są jakieś wiadomości od naszej drogiej Wandy?
13: Właśnie, od Wandy.
15: Nie, to pomyłka. Ja nie mam żadnej Wandy.
14: Jak to?
6: No, przecież to pańska bratanica.
15: Żałuję, ale nigdy nie miałem brata.
14: Co?
15: Ani bratanicy, no. Państwo mnie z kimś mylą. Nazywam się Batalia.
14: No właśnie, no zgadza się. Chociaż spodziewałam się, że będzie pan z tego taki pełniejszy w sobie. Taki...
15: proszę pani, jestem stary, zmęczony i bardzo zajęty, no przykro mi.
16: Wysoki sądzie, miałam 3 atuty osobiste. Dobre nazwisko, ładną twarz i inteligencję. Postanowiłam je zdyskontować. No przecież każdy stara się jak może wykorzystać własne walory. Proszę o łagodny wymiar kary.

0: Miesiąc.
1: And you.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. Asian Dub Foundation, w skrócie ADF, to angielski zespół grający muzykę elektroniczną, łączący style takie jak rap rock, dub, dancehall, raga, reggae, EDM i muzykę południowoazjatycką. W składzie zespołu znajdują się również tradycyjne instrumenty rockowe, takie jak gitara basowa i elektryczna, co podkreśla wpływy punk rocka. Ich muzyka słynie z inspirowanych dubem linii basowych, partii gitarowych inspirowanych tradycyjnym indyjskim instrumentem sitar oraz szybkiego rapu. Zespół powstał latem 1993 roku w wyniku warsztatów edukacyjnych w Farrington w Londynie, prowadzonych przez Anirudhę Das, bas programowanie, i wspomaganych przez Johna Pandita, miksowanie, w których uczestniczył raper Deeder Zaman. Ten wczesny skład wydał opartą na sound systemie epkę Conscious pod koniec 1993 roku w Nation Records. Gitarzysta, programista Steve Chandra Saval został zaproszony do dołączenia na początku 1994 roku, a ADF stał się bardziej formatem zespołu. Sanjay Taylor dołączył do zespołu wkrótce potem jako live MIDI programista i DJ. To uzupełniło pełny skład koncertowy zespołu, a ich debiutancki album Facts and Fictions został wydany pod koniec 1995 roku po singlu Rebel Warrior. Początkowo mało znany na brytyjskiej scenie muzycznej, skupionej na Britpop, zespół koncertował w Europie kontynentalnej i zyskał znaczną rzeszę fanów, szczególnie we Francji, gdzie ich francuskojęzyczne wydawnictwo Rafi sprzedało się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Na początku 1997 roku zespół podpisał kontrakt z London Records. Ich brytyjski profil znacznie wzrósł dzięki wsparciu Primal Scream, z którym zespół regularnie koncertował. Ich drugi album, Rafi's Revenge, z roku 1998 łączył energię punka z rdzeniem jungle reggae i został nominowany do Mercury Prize. Singiel Naxalite był odą do bojowego ruchu Naxalitów w Indiach. Następnie odbyły się trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych z Beastie Boys i Japonii. Ich kolejny album, Community Music, rozwinął ich brzmienie i otrzymał ocenę 10 na 10 w New Musical Express. W 2000 roku zespół zagrał na scenie Pyramid Festiwalu Glastonbury. Pod koniec 2000 roku Deeder Zaman ogłosił plany kariery solowej, a jego ostatni koncert odbył się w Alexandra Palace u boku Primal Scream i Iana Browna. Dziś posłuchamy płyty z roku 2000, Community Music. Oto spis utworów: Real Great Britain, Memory War, Officer 20, New Way, New Life, Rhythm I Like, Collective Mode, Crash, Color Line, Tadim, The Judgment, True Heights, Rebel Warrior, Committed to Life i na koniec Scaling New Heights. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze, mówił Karol Nemo.